Nina ningikhiphe evesini lokuhleka kwenu. Ayidlule manje bafowethu. Sesiphumile kule ndaba yalo ayogala. Ngeke okukhulu kunako konke engikumemezelayo noma ngabe ukusiphi isimo noma ngabe kwenzekani empilweni yakho ngithi konke obekulahlekile sekutholakele ungabe usabeka inhliziyo yakho kukona. Restoration.

busy. Iba busy empilweni ngiyacela. 0604807164. Kulukutu sawubona. Okay, wahamba kanjalo ke lo. 0604807164. Ngicela ungifonele.